abantu bonna batwalemu naddala abasinga okwetaaga okusaasibwa. Ekyamagero ekyokusatu, Yesu atikkirwa engule ya

0: ni bagamba wagano kulia tochikola goberera mazima oba mulimo gufirwa gufirwe nayo kolerere amazima okolero bwakabaka Yesu atugambye tubajja tuyiganya bwetu kyo naye kisinga bwe buli nga tuvudde mu nsi muno Mirembe Maria, ojude neema, omukamali nawe, wawebo omukisa mbakazi wona, nezo mwana wendao ya wawebo omukisa. Mario mtuki vinyina katonda, osabire favo noni, kaka ine mkasera kukufa kwa fe, amina, omukama abene namo.
1: Na wawele nawe.